Zvadaro mupurukire kamomba imbai ndijana nguva ndandato jemangwanani masoko makuru mukati munyika nonyika nchangonde michiputikidzi kuvhira mapoto kuimba kwenga kwanchioneche kana mupapuwa zviripinda chitetina mukachi wangu ndadani nchavo apa kuna Valdemir Albino mapaza kana mapaja katizwa.